0: Tino kegasera.
1: Kegasera.
0: Yo nebya wandika mu mulimba ikyusibwe. Tuddamu natera okuwandika olugero lwaffe.
1: Jukira.
0: Batuteekamu okutya basobole okutufuga.